0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z filtryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne.

Czy nie będzie wiecznie czekać? Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim wymiarze.

Radio SK.

Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.

0: promocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20.
3: SK Live Remix.
2: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Live Remix już w piątek po 20:00 i przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
7: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
8: Cześć Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.

0: zobaczenia.
1: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
2: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
3: Oto on, Książę Eterni, obrońca tajemnic zamku posępnego czerepu. Razem z przyjaciółmi snów będzie bronił zamku przed diabelską mocą Szkieletora. Legendarny He-Man w filmie Władcy Wszechświata. W kinach od 5 czerwca. Poleca Radio SK.
4: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
5: Wracamy!
6: Wracają. Straszny seryjny zabójca. Straszna Thursday. Straszna matka.
7: Mamo, Mikołaj dał mi uciętą rączkę!
6: I kilku jeszcze innych strasznych bohaterów w naprawdę strasznym filmie. Straszny film w kinach od 5 czerwca. Poleca Radio SK.
8: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
9: Radio SK oraz wójt gminy Buczek zapraszają na 10. Krajowe Święto Truskawki w Buczku wraz z SK Music Tour. 20-21 czerwca. Plac przy ulicy Parkowej. W sobotę wystąpią Dżamal, Mesaja i Piersi. W niedzielę zagrają Julia Żugaj, Kuba i Kuba i Kleo.
10: Partner wydarzenia Województwo Łódzkie.
9: Organizator gmina Buczek oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Buczku.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
11: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
12: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
11: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
12: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
13: I po reklamie.

0: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
1: Odpalamy SK Toy Story Radio.
2: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
3: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
4: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
5: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
1: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
1: Sponsorem akcji jest dystrybutor filmu Toy Story 5.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: RTV Euro AGD.
11: Jak okazje?
10: To w euro!
11: Emocje rosną!
10: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 mieszaj dowolnie. A Dalmajer Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: 8 lat Prizero Areny Gliwice. Świętujemy razem z Wami podczas największych wydarzeń. Już w czerwcu Guns N' Roses, The Phantom of the Opera i Siatkarska Liga Narodów. Miasto Gliwice zaprasza.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii miała być jedna doniczka,
15: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Jak rodzinny grill, to tylko z Madej Wróbel. Wypróbuj nowość. Parówki z szynki na grilla. Richtig Squad. Fest smagi bez dodatku E. A na przekąskę plasterki do kajzerki, czyli schabna soli morskiej z prostym składem. Szukaj naszych produktów w marketach Dino. Madej Wróbel. Jakie to proste.
19: I po reklamie.

0: Oceana.sk.pl.
1: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie.

0: kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
1: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
0: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Jak rodzinny grill, to tylko z Madej Wróbel. Wypróbuj nowość. Parówki z szynki na grilla. Richtig skład. Fest smagi bez dodatku E. A na przekąskę plasterki do kajzerki, czyli schabna soli morskiej z prostym składem. Szukaj naszych produktów w marketach Dino. Madej Wróbel. Jakie to proste.
6: I po reklamie.

0: Reklama.
1: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media
3: Expert taniej masz. Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
5: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
6: Ziemniaki wczesne polskie 70

0: 4% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
1: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jak rodzinny grill, to tylko z Madej Wróbel. Wypróbuj nowość. Parówki z szynki na grilla. Richtig Squad. Fest smak i bez dodatku E. A na przekąskę plasterki do kajzerki, czyli schabna soli morskiej z prostym składem. Szukaj naszych produktów w marketach Dino. Madej Wróbel. Jakie to proste.
8: I po reklamie.

0: promocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00
3: i przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
12: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
13: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
15: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
16: Doktorze, syn znowu kaszle.
17: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
16: Co mogę zrobić?
17: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
18: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
19: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
8: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
1: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
12: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
1: I to gdzie?
12: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
0: To będzie ostatnia reklama.
20: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
21: Widaron.
20: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
21: Widaron.
20: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
21: Widaron.
20: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
21: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
22: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od

0: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
1: Odpalamy SK Toy Story Radio.
2: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
3: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
4: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
5: Nie wiem, czy mój tato Barant to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
1: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
1: Sponsorem akcji jest dystrybutor filmu Toy Story 5.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
11: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
12: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
13: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl.

0: Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
1: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów na raz?
2: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden.
3: Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
1: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
3: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
1: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów na raz?
2: Dla mnie wybór jest tylko jeden.
3: Tauron. Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
4: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona. 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. A teraz 7,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99. A z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.
13: Jest 9:00, SK News, Jakub Konieczkowicz. Po wymagającym i wyrównanym meczu Polka zagra w finale French Open. Maja Chwalińska wygrała z rosyjską tenisistką Dianą Schneider 7-6 i 6-4. W finale Wielkiego Szlema zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrzejewą. To już w sobotę o 15:00. Wtargnął z nożami przed ołtarz w trakcie procesji Bożego Ciała. To w Sosnowcu. Mężczyzna został szybko zatrzymany przez policję. Okazało się, że był pijany.
14: Był to 52-letni mieszkaniec Sosnowca, który w chwili zdarzenia miał około 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Nikomu nic nie stało.
13: Mówił Bartłomiej Mysłek z policji w Sosnowcu. Zatrzymany mężczyzna ma zostać dziś przesłuchany. Wśród atrakcji czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania już 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwsza edycja warszawskich targów obronnych, pierwszego dnia spotkania i dyskusje ekspertów, drugiego m.in. pokazy i warsztaty dla publiczności.
15: Ja wiem, że jest minuta po 9:00, ale jest piątek w środku długiego weekendu, więc ja jestem absolutnie zaspany. Najpierw kawa, potem sprawa. To jest moje powiedzenie, dzisiaj również aktualne. Więc ode mnie w takim razie w ramach takiego podwójnego espresso New Religion, Bebe Rexha i Faithless, tu Hanczak. Dzień dobry.

0: wchodzimy wspólnie w ten piątkowy poranek, 16 minut po godzinie 9. Nelly Furtado na antenie Radia SK, Michał Hanczak przy mikrofonie. No ja zawsze mówię, najpierw kawa, potem sprawa, a na to wszystko Ania, nasza słuchaczka, mówi...
1: Cześć SK.
0: Cześć.
1: W związku z tym, że jest długi weekend, by pracować mi się chciało, jednak kawa to za mało.
0: Można od razu skoczyć po drugą, albo zrobić sobie podwójną. Chociaż myślę, że jutro o 15 to kawa nam nie będzie potrzebna, wręcz odwrotnie. Pewnie jakieś ziółka, melisa na uspokojenie, bo Maja Chwalińska jutro o 15 zagra w finale Rolanda Garrosa. Słuchajcie, no co to jest za historia, którą żyjemy od kilku dni? Jeszcze kilkanaście dni temu nikt nie mówił o Maji Chwalińskiej. Ona była poza pierwszą setką rankingu najlepszych tenisistek na świecie. Teraz już wiadomo, że będzie w okolicach 20 miejsca, a może nawet jeszcze wyżej. Jeszcze kilka lat temu dawała sobie spokój z tenisem, miała swoje problemy ze zdrowiem psychicznym, musiała zrobić sobie przerwę. Miała problemy z pieniędzmi, z szukaniem sponsorów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I nagle wszystko się zmieniło, no może nie w jeden dzień, ale w tych kilkanaście ostatnich dni mamy do czynienia z prawdziwą mistrzynią i prawdziwym talentem, o którym mówią wszyscy. I to jest historia z jednej strony jak scenariusz na film, ale też taka trochę ku pokrzepieniu, że oczywiście ciężka praca i wytrwałość jest bardzo ważna.

Ale zawsze, nawet kiedy są różne górki, dołki, to prędzej czy później po tych nawet najgorszych burzach musi wyjść słońce i niech to, ta myśl z nami zostanie jak najdłużej. No a jutro oczywiście trzymamy bardzo mocno kciuki za Maję od godziny 15. Pozdrawiamy ją serdecznie, już teraz wysyłamy jej bardzo dużo dobrej energii. No i jej, ale też wszystkim wam chcę życzyć po prostu wszystkiego najlepszego.

0: Na dzień dobry i na dobry dzień w Radiu SK. Dawid Podsiadło i jego tazosy. Odblokowały mu kogoś wspomnienia z dzieciństwa. Kto bawił się tazosami w czasach szkolnych? Można teraz wrócić do czasów dzieciństwa, do czasów, kiedy słuchało się piosenek z Króla Lwa i oglądało oczywiście ten film. Albo do pierwszych części Toy Story. Albo do Królowej Lodu chociażby i hitu Mam tę moc. A to za sprawą SK Toy Story Radio, bo tam właśnie, w tym radiu, w tej nowej stacji radiowej, której można słuchać w naszej mobilnej apce, gramy wam te hity niezapomniane z filmów Disneya. To wszystko z okazji zbliżającej się premiery piątej części Toy Story. Ale w SK Toy Story Radio dla tych dużych i dla tych małych dzieci również mamy specjalne audycje, które są prowadzone przez zabawki z pokoju dziecięcego. A tak naprawdę te zabawki to mówią głosami prezenterów Radia SK między innymi. Tyle, że nie wszystkich pewnie rozpoznacie. No ciekawy jestem, czy ktoś już trafił na Blabladora Hanego. No akurat po imieniu można stwierdzić, kto to. Ale brzmi nieco inaczej niż ten Blablador, którego znacie z anteny Radia SK. Nasza mobilna apka albo stream na sk.pl, tam SK to jest Story Radio, czeka na wszystkich małych i dużych. Tych, którzy lubią disneyowskie produkcje i nie tylko. Z tego co wiem, bardzo dobrze się to sprawdza, kiedy jedzie się samochodem i chce się mieć spokój w aucie, a dzieci siedzą z tyłu zasłuchane w SK Toy Story Radio. Potwierdzone info. No to mała próbka, bo jak na radio przystało, są tam też serwisy informacyjne robione przez zabawki, a nawet prognoza pogody.
1: Dzień dobry. Dziś pogodę w pokoju zdominuje aktywne dziecko. Eksperci ostrzegają przed nagłymi skokami z łóżka i niekontrolowanymi zjazdami po kołdrze. W rejonach dywanu możliwe lokalne katastrofy resorakowe. Kierowcy są proszeni o ostrożność.
2: SK Toy Story Radio.
3: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
2: Autopromocja.
4: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: dorzucamy jeszcze 5 stów kieszonkowego.
1: Zgłoś się na sk.pl.
2: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Klimatyzacja, dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
7: Dla mnie wybór jest tylko jeden.
8: Tauron. Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
9: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
10: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
9: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
10: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
9: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
11: Chcesz wiedzieć?

0: co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Buł w dół w Mediamarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. Mediamarkt.
3: I po reklamie.

0: I tak właśnie z Taylor Swift zbliżamy się do godziny 10. 5 minut nam zostało. Jestem bardzo ciekawy, czy w tym środku długiego weekendu, bo chyba tak mogę mówić o tym piątku, jestem sam, czy jednak ktoś włączył radio, na przykład gdzieś w drodze, może w pracy, a może po prostu leżąc do góry brzuchem. Może jakiś dzień dobry, może jakieś zameldowanie się na Messengerze Radia SK, głosówki mile widziane.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim kocurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty po prostu dałeś się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na SK.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje?
5: To w euro!
6: Emocje rosną!
5: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Jak rodzinny grill, to tylko z Madej Wróbel. Wypróbuj nowość. Parówki z szynki na grilla. Richtig Squad. Fest smak i bez dodatku E. A na przekąskę plasterki do kajzerki, czyli schabna soli morskiej z prostym składem. Szukaj naszych produktów w marketach Dino. Madej Wróbel. Jakie to proste.
8: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu.

0: 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
1: Wyprzedaż WISK zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. WISK.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: 8 lat PreZero Areny Gliwice. Świętujemy razem z Wami podczas największych wydarzeń. Już w czerwcu Guns N' Roses, The Phantom of the Opera i Siatkarska Liga Narodów. Miasto Gliwice zaprasza.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: I po reklamie.
9: Beskidy na czasie.
10: Cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Sporo się będzie działo w najbliższą sobotę w Węgierskiej Górce. Otóż przed nami na bulwarach w Węgierskiej Górce końska zajawka. Co się będzie działo, o tym powie Agnieszka Terlik z Ośrodka Promocji Gminy.
11: Będzie można podziwiać piękne konie, obserwować zmagania zawodników w konkurencjach sportowych, a także spędzić czas w wyjątkowej atmosferze, która co roku przyciąga.
10: Wydarzenie startuje w najbliższą sobotę o godzinie 11. Tymczasem 19, 20, 21 czerwca dni żywca 2026 w programie koncerty, gry, zabawy. Sporo się będzie działo. Więcej info w sieci na mckżywiec.pl.
12: Minęła 10, SK News, Jakub Konieczkowicz. Spodziewam się piekielnie trudnego meczu, mówi Maja Chwalińska przed finałem Roland Garros. Polka jako pierwsza zawodniczka z kwalifikacji dotarła do finału francuskiego turnieju Wielkiego Szlema. Rywalką Mai będzie Rosjana Mira Andrzejewa.
13: Spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu. Ona jest zawodniczką stopu, gra niezwykle solidnie. Trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafi.
12: Finał już w sobotę o 15. Tragedia w Tatrach. Jedna osoba nie żyje, druga w ciężkim stanie walczy o życie w szpitalu. To po wypadku na Rysach. Dwoje turystów spadło ze szczytu. Akcję ratunkową utrudniały warunki pogodowe. Ratownicy Topro ostrzegają, w wyższych partiach szlaku na Rysy panują zimowe warunki. Policjanci drogówki prowadzą wzmożone kontrole. Potrwają do poniedziałku włącznie.
14: Będziemy zwracać przede wszystkim uwagę na stan trzeźwości kierowców, na prędkość, z jaką przemieszczają się kierowcy.
12: Mówi Tomasz Zieliński z warmińsko-mazurskiej policji. Jak dodaje, służby będą sprawdzać też stan techniczny pojazdów.
15: Dwie minuty po godzinie 10, jak to mówią, uderz w stół emisyjny, a słuchacze na Messengerze Radia SK się będą odzywać.
16: Cześć SK, nie jesteście sami, ja od 3 rano w trasie, nie wiem kiedy wrócę, nikt tego nie wie.
15: Paweł, szerokości w takim razie, no to ja będę grał tak, żeby się dobrze jeździło. Hanczak z tej strony, dzień dobry. Calvin Harris i Dua Lipa na dobry początek tej godziny.

0: 17 minut po godzinie 10. Słuchacie Radia SK i wiem, że słuchacie, bo rzeczywiście jest sporo osób, które postanowiły powiedzieć dzień dobry, tak jak Wiolka. Cześć, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Radio SK. Ja jestem w drodze do Krakowa, do córki, oczywiście z radiem. Nie wiem, czy jest Kraków gotowy na mnie, ale ja na Kraków na pewno.
0: Bardzo dobrze. Ja w takim razie daję temu pomysłowi, żeby odwiedzić córkę w Krakowie, lajka. Chociaż w sumie to w Krakowie to bardziej lajkoniki chyba się daje niż lajki. No to jeszcze Filip w takim razie. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć, nie jesteś sam, ja też w pracy. Jak zwykle w mojej taksówce leci Radio SK. Pozdrawiam.
0: Bardzo serdecznie pozdrawiam i w sumie za chwilę do twojej taksówki dosiądą się kolejni pasażerowie. Mam nadzieję, że ich przywieziesz. Będzie Kaigo na przykład. Kaigo, który już dzisiaj wieczorem w ramach SK Live Remix zagra specjalnie dla nas swój set. Włączcie radio od 20. W końcu mamy piątek, no i w piątkowy wieczór można wejść tanecznie. Najpierw gramy wam oczywiście miks najlepszych hitów na czasie, potem stery przyjmuje Armin van Buuren, a potem kolejni światowej sławi DJ-e. Dzisiaj między innymi Kaigo, który od 23 będzie grał na naszej antenie. Za chwilę Kaigo w taksówce u Filipa i nie tylko, ale wcześniej Miu i Zalia, także trzeba trochę zrobić miejsca też na tylnej kanapie. Dopóki się nie znudzisz, ten hit gram wam właśnie teraz.

Jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo

0: To hit, który jest jak rozpałka do grilla. Burn It Down, Linkin Park na antenie Radia SK, 10:35, Hanczak z tej strony. Fajnie, że jesteście po drugiej stronie, niezależnie od tego, czy pracujecie, czy macie wolne. Piłkarze przygotowują się na mundial. No i nie tylko przygotowują się od strony sportowej, ale także kulinarnej. Czytam w internecie, że norweska reprezentacja zabiera ze sobą na mundial na przykład 0,5 tony ryb. Żeby mieć pewność, że będą jedli zdrowo i dobrze. Między innymi jest to łosoś i halibut klasy premium. Ale oprócz tego jeszcze do Stanów Zjednoczonych na mundial zabierają ze sobą na przykład kozi ser, taki słodki, norweski, ale też salami z renifera i konfitury. No i kucharze będą im tam przygotowywać przedmeczowe dania różnego typu. To mowa o norweskiej reprezentacji piłkarskiej, jeszcze raz przypomnę, bo jeśli chodzi o polską reprezentację, kulinaria i mundial, no to mogę powiedzieć tylko jedno zdanie. Nasi piłkarze obejdą się smakiem.
1: Radio SK. Legenda powróciła w Radio SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
2: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Mix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
7: Jak rodzinny grill, to tylko z Madej Wróbel. Wypróbuj nowość. Parówki z szynki na grilla. Richtig Squad. Fest smagi bez dodatku E. A na przekąskę plasterki do kajzerki, czyli schabna soli morskiej z prostym składem. Szukaj naszych produktów w marketach Dino. Madej Wróbel. Jakie to proste.
8: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej. Przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/

0: Ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: I po reklamie.

Kawę z Kidy.

Wszystkie hity zaczynają się wesele, no i to jest jeden z tych nowych hitów, które wam gramy na naszej antenie, trochę z czkawką. Ultra Natei tutaj śpiewa, a gra i wymyślił to wszystko Łużo. 4,5 minuty nam zostały do godziny 11. W Est Moving to the Sun, no tego słońca w wielu miejscach w naszym kraju brakuje, donosicie, że leje, donosicie, że wieje. No ale mam nadzieję, że jesteście bezpieczni. Za kilka chwil newsy, za kilka chwil kolejne hity na rozchmurzenie nastroju przynajmniej wam

0: SK. Reklama.
1: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody. Skoda.
3: Wszystko brzmi lepiej
4: w harmonii.
3: Dwa głosy współgrają
4: ze sobą.
3: Przekazują z lekkością
4: trudne wiadomości,
3: które łatwiej przyjąć. Na przykład: kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
4: betonowy mur.
3: Lub: mamo, zwolniłam się z pracy, by
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
4: Harmonizer.
5: Klimatyzacja? Dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
6: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
5: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
6: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
7: Uwaga! Zabawki przejmują Eskową antenę.
8: Wszyscy tutaj to zabawki.
9: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
7: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
10: SK Toy Story Radio.
11: Słuchaj w aplikacji Radia SK. A potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara.
12: Tylko w kinach od 17 czerwca.
13: Lato, ogród, duże zmiany. W Bricomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Bestway za 529 oraz szlifierka kątowa Gravit tylko 119. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
14: Niskie ceny są codziennie.

0: kg. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Kart Dor od 825 ml do 1 litra. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99. A ketchup Kotlin, jedynie 4,89, kupując dwa.
3: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
4: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
5: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
6: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
5: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
6: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
7: I po reklamie.
8: Jest 11, SK News, Jakub Konieczkowicz. Uwaga na burze, synoptycy i IMGW wydali alerty pierwszego i drugiego stopnia. To na wschodzie kraju, wraz z burzami w prognozach silne opady deszczu i porywy wiatru do 80 km na godzinę, lokalnie również grad. Alerty obowiązują do godziny 23. Ostrzeżenia przed intensywnym deszczem wydano też dla części Dolnego Śląska i Lubuskiego. Dron morski eksplodował w porcie Konstancy, to doniesienia

0: Z Rumunii detonacja bezzałogowca na szczęście nie spowodowała ofiar ani nie dokonała zniszczeń. Jak podał rumuński resort obrony, dron należy do typu używanego w wojnie w Ukrainie. To wydarzenie pozwoli poczuć się jak w średniowieczu. W niedzielę w Piotrkowie Trybunalskim historyczny piknik rodzinny Wioska Wikinga.
1: Dużo grup odtwórstwa historycznego, pokaz walk, rzemiosł, dzika kuchnia, strefa zabaw dla dzieci.
0: Mówi Izabela Daniels z Akademii Piotrkowskiej. To będzie już 13. edycja pikniku. Wstęp wolny.
2: Minuta po 11:00, to jeżeli ktoś dzisiaj w pracy, to toczy niezłą walkę, prawie jak średniowieczny rycerz. Pozdrawiam serdecznie tych, którzy razem ze mną pracują. No i słuchają hitów na czasie. Dracula na dobry początek tej godziny, tu Hanczak, dzień dobry.

16 minut po 11 dopiero, ja wiem, ale od razu pytam, czy jemy dzisiaj obiad w domu czy na mieście. Wiktor Waligura i Dryskull, 4 pory roku już za nami w Radiu SK, a skoro o jedzeniu na mieście, no to ostatnio głośno było o przyznanych gwiazdkach Michelin w naszym kraju. Kolejne restauracje się ich doczekały, niektóre je wybroniły, ale takim głównym newsem jest to, że Beata Śniechowska, szefowa kuchni z jednej z wrocławskich restauracji, dostała taką gwiazdkę i jest to pierwsza kobieta w Polsce, która takie wyróżnienie otrzymała. Do tej pory przez lata otrzymywali to wyróżnienie wyłącznie mężczyźni w naszym kraju. Pierwsza kobieta w 2026 roku z gwiazdką Michelin to jest jakieś absolutne nieporozumienie, no bo każdy z nas, kto nieraz jadł obiad u mamy albo u babci, niedzielny czy nawet taki zwykły w tygodniu, to wie, że każda pani, każda gospodyni domowa zasługuje na wszelkie możliwe odznaczenia, wszelkie możliwe gwiazdki, włącznie z gwiazdką z nieba. Alan Walker i Mick, Dancing Love, już teraz. Dla wszystkich pań niech będzie.

0: niedawno był w naszym kraju. Pitbull będzie niebawem ponownie. Give me everything teraz od tych panów na antenie Radia SK. 11.31 na zegarkach. Hanczak z tej strony, a po drugiej stronie wy, na przykład Sebastian.
1: Cześć SK, cześć Hanczak.
0: Cześć.
1: Pozdrawiam z pracy. Jestem sam w 6-osobowym pokoju. Nikt nie przyszedł. Czuję się trochę tak jak ty, Hanczak, kiedy prowadzisz program specjalny Wigilię. Też jesteś sam w domu.
0: Niby sam w domu wtedy, ale jednak wiem, że po drugiej stronie są słuchacze, no to teraz ty też się mogłeś tak poczuć, że ktoś cię jednak słucha. No i rzeczywiście te programy wigilijne to jednak kojarzą się ze świętami, a święta z prezentami. A jeśli chodzi o taki dyżur w środku długiego weekendu, tak jak u ciebie na przykład w pracy, to raczej nie sądzę, że wiąże się z jakimś prezentem od szefa. Z reguły to ten dyżur był jakimś takim nie do końca chcianym prezentem. No to za chwilę dla tych, którzy w pracy, ale też dla tych, którzy odpoczywają. Komu miałabym powiedzieć Bledka na antenie Radia SK? Po krótkiej przerwie. Radio
2: SK. Autopromocja. A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: Ocena.sk.pl.
1: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie,

0: przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. Oliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: 18,47,12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
6: To ja też chcę!
5: 24,30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jak rodzinny grill, to tylko z Madej Wróbel. Wypróbuj nowość. Parówki z szynki na grilla. Richtig Squad. Fest smak i bez dodatku E. A na przekąskę plasterki do kajzerki, czyli schabna soli morskiej z prostym składem. Szukaj naszych produktów w marketach Dino. Madej Wróbel. Jakie to proste.
11: I

0: W Radiu SK Maciek Musiałowski i jego hit pod tytułem Flora. Jeżeli Flora wam się podoba, to można wejść na sk.pl i zagłosować oczywiście, bo dzisiaj nowe notowanie gorącej dwudziestki, a Maciek z tym hitem cały czas czeka w propozycjach. Można zagłosować, ale przy okazji na sk.pl jak będziecie, to możecie zapisać się też na Warsaw Music Festival, a konkretnie na spotkanie z gwiazdą tego festiwalu, czyli zespołem Black Eyed Peas, bo taki meet and greet na was czeka. Bilety na festiwal również to już za niecałe 2 tygodnie na stadionie warszawskiej Legii. Wszystkie szczegóły na naszej stronie internetowej, no i oczywiście po 18 w gorącej dwudziestce u Micha Sopkowskiego.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
8: Reklama.
9: RTV Euro AGD.
10: Jak okazje?
9: To w euro!
10: Emocje rosną!
9: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Chcesz przed swoją śmiercią, powiedział mu Andrzej Leper. A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
14: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
15: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
16: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
13: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo.

0: warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: Barbara, a wiesz, że Twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
2: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
1: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.
9: Beskidy na czasie.
10: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. W Żywcu ruszył Park Run, bezpłatne spotkanie biegowe w Parku Habsburgów. To inicjatywa dla wszystkich. Biegaczy, rodzin z dziećmi i seniorów, niezależnie od kondycji, ma integrować mieszkańców wokół wspólnej aktywności, a plusem jest trasa, przyznaje Magdalena Schrzanowa.
11: Rewelacje na trzy pętle, czyli bezpiecznie, ludzie się ciągle gdzieś tam spotykają, pozdrawiają. Bardzo, bardzo rodzinna i bezpieczna trasa.
10: Spotkania odbywają się w każdą sobotę o 9 rano i mają się na stałe wpisać w kalendarz wydarzeń w Żywcu. A więcej ciekawych wiadomości z naszego regionu, co jeszcze można robić w wolnym czasie, oczywiście na sk.pl. Dobrego, przyjemnego, długiego weekendu.
12: Jest 12. SK News, Jakub Konieczkowicz. Uwaga kierowcy, A2 pod Łodzią zablokowana w kierunku Poznania. To po zdarzeniu trzech samochodów między węzłami Stryków i Zgierz. Jedna osoba jest ranna, na miejscu pracują służby. Miała 3 promile i opiekowała się miesięcznym dzieckiem. To w Radomsku policję wezwali ratownicy medyczni.
13: Kobieta skarżyła się na złe samopoczucie i problemy z oddychaniem. Ratownicy ustalili, że 31-letnia kobieta znajduje się pod znacznym wpływem alkoholu i sprawuje opiekę nad swoim miesięcznym dzieckiem.
12: Mówi Dariusz Kaczmarek z policji w Radomsku. Dziecko przekazano bliskim. 31-latce grozi do 5 lat więzienia. Jutro Maja Chwalińska stanie do walki o zwycięstwo w finale Roland Garros. Jej rywalką będzie Rosjanka Mira Andrijewa. Jak ten mecz może wyglądać?
14: Uważam, że będzie to łatwiejszy mecz niż ten półfinałowy. Maja lepiej sobie radzi z zawodniczkami, które grają siłowo, które grają schematycznie.
12: Prognozuje wieloletni sędzia tenisa Wiesław Kozica. Początek finału w sobotę o 15.
15: Jutro od 15 na pewno będzie nam gorąco, ale jeżeli komuś teraz chłodno, to za chwilę będę miał taką informację, która podnosi czasami temperaturę i od niej może zrobić się nam ciepło. Na rozgrzanie najpierw jednak hity. Turn the lights off na dobry początek, potem sezon od Dawida Podsiadły. Tu Hanczak. Dzień dobry. Hit.

0: Armin Van Buuren na antenie Radia SK jeszcze dzisiaj do nas powróci po 22, jak w każdy piątek w ramach SK Live Remix i jego Estate of Trance. Tymczasem w Radiu SK będę miał dla was informację, od której może zrobić się gorąco paradoksalnie, bo dotyczy morsowania i to takiego naprawdę nietypowego. Pan Darek ze Zduńskiej Woli ma naprawdę silną wolę. Razem ze swoimi kolegami ostatnio pobił rekord świata, a mianowicie spędził 24 godziny w chłodni. Tak, tak, tak, to takie nietypowe morsowanie, po prostu wlazł do lodówki takiej wielkiej razem z kolegami i tam wytrzymał dobę.
1: Towarzyszą temu niesamowite emocje od przygnębienia, że jeszcze wiele godzin przed tobą aż do

0: prostu wlazł do lodówki takiej wielkiej razem z kolegami i tam wytrzymał dobę.
1: Towarzyszą temu niesamowite emocje od przygnębienia, że jeszcze wiele godzin przed tobą aż do

w przyszłości przebić ten rekord. Tyle, że są pewne gwiazdki tutaj małym druczkiem co nieco dopisane, bo jeżeli pobije rekord i spędzę nieco więcej czasu w chłodni niż dobę, to prawdopodobnie nie wiem, kiedy dokładnie to nastąpi. I nie będzie to też moja decyzja i najprawdopodobniej będzie to też ostatnie wyzwanie w moim życiu. Prawdopodobnie to już nawet będzie po życiu, jakby tak się przysłuchać i przyjrzeć tej tematyce, prawda? No dobrze, ale zostawmy może te tematy. Na razie jestem jeszcze pełen energii i jeszcze trochę pogram wam hity na czasie, obiecuję. Maroon 5, Christina Aguilera.

0: Ogry Moon, Shara Bendens na antenie Radia SK. No proszę bardzo, jednak są ludzie, którzy przychodzą do pracy w środku długiego weekendu.
1: Kamil, ja tylko losem. Sprawdzam, czy pracujesz, mordeczko, pięknie, pracuj, pracuj.
0: Pracuję. Nie, ja nie wkręcam, ja naprawdę pracuję. Kamil Losel, jakbyście chcieli kogoś jego ustami wkręcić, to pamiętajcie, że na SK.pl można się zgłaszać, oczywiście, bo od poniedziałku nowe wkręty.
2: Zachęcam i zapraszam.
0: Oczywiście, że tak. A słuchałeś już SK Toy Story Radio?
1: No pewnie, ja przy tym zasypiam.
0: Ja wiesz, że ostatnio na siłowni nawet przy tym sobie ćwiczyłem i tam wiesz, leci mam tę moc i wtedy w ogóle masz więcej siły, polecam. Ale nie tylko dużym dzieciom polecam SK Toy Story Radio, tam zabawki głosami prezenterów SK. Prowadzą programy dla dużych i młodszych.
3: Słuchaj mnie!
4: SK Toy Story Radio.
5: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
6: Autopromocja.
7: Legenda powróciła
8: w Radiu SK. W każdy piątek od 20.
9: SK Live Remix.
8: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
10: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
11: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
8: SK Live Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
6: Autopromocja.
12: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
13: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
14: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Oto on, Książę Eterni, obrońca tajemnic Zamku Posępnego Czerepu. Razem z przyjaciółmi snów będzie bronił zamku przed diabelską mocą Szkieletora. Legendarny He-Man w filmie Władcy Wszechświata w kinach od 5 czerwca. Poleca Radio SK.
18: Wracamy!
17: Wracają Straszny Seryjny Zabójca, Straszna Thursday, Straszna Matka.
19: Mamo, Mikołaj dał mi uciętą rączkę!
17: I kilku jeszcze innych strasznych bohaterów w naprawdę strasznym filmie. Straszny film w kinach od 5 czerwca. Poleca Radio SK.
20: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
21: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
22: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kilogram. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
23: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 6.

0: 600 mg kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn UNO przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica SPA.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
6: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
7: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
8: I po reklamie.

0: To chyba najdłuższy kac, który ciągle trzyma. Zaraz o tym, teraz o piosence. Talk to you, to another na antenie Radia SK przed godziną 13. A jeśli chodzi o ten kac, o tego kaca najdłuższego, który ciągle trzyma, no to chodzi o film Kac Vegas. Wiecie, że dzisiaj mija 17 lat od światowej premiery tego oto filmu, który cały czas trzyma nas w dobrym humorze, kiedy tylko leci jakaś powtórka w telewizji na przykład. 17 lat, kiedy to minęło? I dlaczego Bradley Cooper praktycznie się nie zmienia? To są zagadki ludzkości, na które nie znam odpowiedzi. Ale wiem na przykład, kto będzie po godzinie 13 grał wam hity na czasie w Radiu SK. Będzie to Mati Fuczyło. A ja wam życzę dobrego weekendu. Słyszymy się jutro po 13 w Radiu SK. Mam nadzieję, że nikogo głowa boleć nie będzie. Hanczak, cześć!
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży.

0: 13 w Radiu SK. Mam nadzieję, że nikogo głowa boleć nie będzie. Hanczak, cześć.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub odudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 zł za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Uwaga! Zabawki przejmują S-kową antenę.
6: Wszyscy tutaj to zabawki.
7: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
5: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
8: SK Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia SK. A potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara. Tylko w kinach od 17 czerwca.
10: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w

0: Od lat impregnaty Vidaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w Twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Vidaron. Od lat na lata.
1: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
5: I po reklamie.
6: Zbliża się 13. SK News. Jakub Konieczkowicz. Ewakuacja po eksplozji drona morskiego w Rumunii. W związku ze zdarzeniem wprowadzono czerwony plan interwencyjny. Służby ewakuowały część wybrzeża w Konstancy nad Morzem Czarnym. Według władz nikt nie ucierpiał, ale w regionie trwa operacja poszukiwawcza. Lokalne media donoszą, że podczas akcji odnaleziono jeszcze 3 morskie bezzałogowce. Ceny paliw pójdą w górę. Od soboty do poniedziałku włącznie litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł, a oleju napędowego 6 zł i 48 groszy. Względem dzisiejszych cen to wzrost o kolejno 6 i 8 groszy. Wodne tatuaże i wielka oceaniczna gra na żywo. To z okazji Dnia Oceanów będzie czekać na tych, którzy w sobotę odwiedzą gdyńskie akwarium.
7: Zagramy wielkoformatową oceaniczną grę Memo i zapełnimy bardzo dużą kolorowankę kolorami, z których wyłoni się ocean pełen morskich stworzeń.
6: Mówi Luisa Haas z MSC Polska. Atrakcje na Dzień Oceanów będą także w łódzkim Orientarium i warszawskim Zo.
8: Nie mogę się dzisiaj pozbyć wrażenia, że jest niedziela. A jest piątek! Czy może być lepiej? Chyba nie. Mati Puczyło, startujemy już minuta po 13, a na klapie All Farben Supergirl. Tak, na początek. A potem pierwsze miejsce gorącej dwudziestki, czyli hymn męskiego grania.

No i kto by tak nie chciał? Milion monet, jak mrozu. To jest SK 17 minut już po 13. Przed chwilką powiedziałem o tym, że mam wrażenie, jakby dziś była niedziela. W końcu wczoraj święto, można było poczuć sobotę. A tutaj dobra wiadomość, weekend dopiero startuje. No ewentualnie dla innych to już kolejny dzień weekendu. I tutaj chciałbym coś sprawdzić. Czy wy już dzisiaj macie dłuższy weekend? Odpoczywacie? Czy może jednak dzielnie pracujecie? A może jest jeszcze inaczej? Taką ankietę mam dla was na początek. Sprawdzimy, kogo jest więcej. Wysyłajcie głosówki na SK-owym Messengerze. A ja mam nagrody i hitem Damiana Dawid, Born With A Broken Heart.

0: to Dua Lipa i Training Season. A teraz udowodnię wam, że piątek plus SK równa się nowości. A my w nowości jesteśmy naprawdę nieźli, bo wszystkie hity zaczynają się w Estę i dokładnie tak jest z tym, który zagram wam teraz. Dawid Podsiadło wypuścił nowy singiel, my w dzień premiery zagraliśmy go dokładnie o północy, czyli dokładnie wtedy, kiedy się ukazał. Jutro Dawid zaczyna swoją trasę, obrotowy tour, a dziś, już teraz gramy jego na błysk w Radiu SK.
1: Cześć, tu Dawid Podsiadło, a to jest mój najnowszy singiel w Radiu SK.

0: to Nicki Minaj i Starships. Dwadzieścia 6 minut już do 14 w piątek. Ja sprawdzam, czy dzisiaj pracujecie, czy weekendujecie już. W końcu niektórzy odpoczywanie zaczęli już wczoraj. Nagrywacie w tej sprawie głosówki na fejsie Radia SK. Kamil?
1: Ja właśnie wracam z pracy i jadę prosto na grilla. Kiełbaski, karczek, tak rozpoczynam piątek.
0: Wow, to brzmi jak pyszne rozpoczęcie piątku w takim razie. Smacznego życzę. Jeszcze Kasia się nagrała.
2: Hej Eska.
0: Hejka.
2: Ja niestety dzisiaj pracuję. Pusto jest na moim biurze. Większość moich pracowników, współpracowników ma wolne. Więc jeszcze tylko 2 godziny niecałe i będę miała w końcu weekend. Możecie mi tylko współczuć.
0: Poczekaj, Kasia. Współczuć? Weekendu? Nie ma problemu. Już dzwonię do szefa i mówię, że jesteś chętna na nadgodziny. A tak serio, proszę korzystać z weekendu i odpoczywać.
3: Autopromocja.
4: A gdyby w tym roku zacząć lato w tropikach?

0: się na SKPL.
1: Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: okazję gratis z kartą Moje Intermarché. Jak litrowy sok 100% pomarańcza Hortex, drugi gratis. I brykiet grillowy 2,5 kg, drugi gratis.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
3: Skoczysz do Carrefoura?
4: Jasne. Grill wzywa. Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2+1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2+1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150

0: sklepach i na castorama.pl.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
4: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
3: To dobre cechy charakteru.
4: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
5: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Ostatnim razem, kiedy tu byli, narysowali nam obrazki w Paincie i ustawili jako tapety w komputerach w naszym studio. To Kuba i Kuba i stygnie lato, a te tapety tak już zostały i nawet na jedną teraz patrzę. Za to dzisiaj razem z wami spojrzę też na wyniki gorącej dwudziestki. Już o 18:00 za 4 godziny i 5 minut odliczanie 20 najlepszych hitów, na które głosujecie na sk.pl, a po 20:00 legendarna audycja SK Live Remix, która wróciła i która zadba o tych, którzy kochają klubowe brzmienia. Po 20:00 najlepiej zmiksowane hity na czasie bez gadania. O 22:00 Armin van Buuren i jego State of Trance, a po 23:00 tym razem Kaigo, który przygotował dla nas specjalny set. Radio SK. I właśnie takie klubowe sety bez gadania aż do 3:00 nad ranem w Esce i przez całą dobę w aplikacji Radio SK.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto to.

0: promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim kocurem moim, że szok. Po prostu ja, mnie łzy płyną z tego tytułu, że ty możesz udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
6: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
5: To dobre cechy charakteru.
6: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
7: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING. A aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilnej.

0: ulgi i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto.
8: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
7: To ja też chcę!
8: 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.
13: Beskidy na czasie.
14: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. 13 i 14 czerwca w Żywcu odbędzie się druga edycja biegu przetrwania Ninja. Zgłoszenia przyjmowane są online, liczba miejsc limitowana. Tymczasem wielkimi krokami zbliżają się dni Żywca 2026. 19, 20, 21 czerwca w programie m.in. koncert muzyki filmowej, kino na leżakach, potańcówka i znacznie, znacznie więcej. A już 4 lipca Osypek Fest w Amfiteatrze pod Grojcem wystąpią m.in. Mariusz Kalaga, Tymek i Kapela Pieczarki. mckżywiec.pl, tam więcej informacji. Trzymajcie się, cześć!
15: Minęła 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. Dramat we Włocławku. 5-letnia dziewczynka wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca. Trafiła śmigłowcem do szpitala, lekarze walczą o jej życie. Dziecko było pod opieką 21-letniej matki, która miała ponad promil alkoholu. Kobieta została zatrzymana. Sprawę bada policja pod nadzorem prokuratury. Wschodnia ściana Polski w alertach burzowych i MGW. Wydano też ostrzeżenia drugiego stopnia. Pokryły znaczną część województwa podlaskiego i wschód warmińsko-mazurskiego. W prognozach burze i bardzo silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 80 km na godzinę. Alerty obowiązują do godziny 23. Trwa piękny sen Mai Chwalińskiej. Jutro zagra w finale Rolanda Garrosa. Jej atutem jest lewa ręka, ocenia wieloletni sędzia tenisa Wiesław Kozica z Piotrkowa Trybunalskiego.
16: Zawsze praworęcznemu gra się gorzej z leworęcznym, dlatego ta przewaga jest dość spora.
15: W jutrzejszym finale French Open Polka zmierzy się z, dodajmy, praworęczną Rosjanką Mirą Andrzejewą. A początek w sobotę o godzinie 15.
17: Jeżeli ktoś żałuje dzisiaj, że nie zaczął weekendu trochę wcześniej, wczoraj, to zadbam o to, aby teraz, w piątek, weekend już poczuć. Nawet jeżeli i dziś, i jutro trzeba pracować, to można słuchać hitów Alex Warren i Fever Dream. I Mati Fuczyło. Dzień dobry.

Escape. Escape. Escape. Escape.

Gibbs, Dope House, For Money i Wim West. 18 minut po 14. Po tym, co sportowo działo się wczoraj, czyli po wygranej Maji Chwalińskiej w półfinale Rolanda Garrosa, ja zasypiałem do tego dźwięku, bo jakoś mnie uspokajał. Dokładnie tak, bo było to bardzo przyjemne, ale mam wrażenie, że wszystkim, którzy oglądali te emocje, wczoraj się udzieliły. Jutro wielki finał, Maja zagra z Milą Andrzejewą, a i dzisiaj teoretycznie ma dzień wolny. Zastanawiam się, w jaki sposób taki dzień wolny, taki piąteczek się przechodzi dzień przed tak ważnym wydarzeniem. Wy macie jakieś takie swoje sposoby, co wam pomaga? Może nie co wam pomaga przed finałem French Open, ale na przykład przed egzaminem na prawko? Albo przed rozmową o pracę? Wysyłajcie głosówki, dla kreatywnych mam nagrody. A te głosówki wysyłajcie na eskowy Messenger. I będzie tak pięknie. Bruno Mars, I Just Might.

0: Prawda? ATB i Ecstasy w Radiu SK. 25 minut przed 15. A fani klubowych brzmień będą dzisiaj zadowoleni. Po 20 startuje SK Live Remix i tak aż do 3 w nocy najlepsze klubowe sety od najlepszych światowych DJ-ów, ale my w SC mamy coś dla każdego. 17 czerwca, już bardzo niedługo, na Warsaw Music Festivalu wystąpi grupa Black Eyed Peas. My codziennie rozdajemy wam bilety na tę imprezę, dzisiaj także, ale dziś to będą bilety specjalne, bo poza wybraniem się na koncert będziecie mogli spotkać ekipę Black Eyed Peas na żywo i na przykład zanucić z nimi coś takiego. O! Będzie można zrobić to bez problemu i przy okazji będzie można też zrobić sobie z nimi zdjęcie. SK.pl, wpadajcie tam i zgłaszajcie się za darmo, bo już po 18 Michu Sapkowski zadzwoni do kogoś z was.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Legenda powróciła
3: w Radio SK w każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
4: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Release już w piątek po 20:00
6: i przez cały czas w naszej eskowej apce.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Bo w Media Eksperta nie masz.
10: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
11: Oszczędzam.
10: O, a ile?
11: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
12: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
14: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
15: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
16: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
17: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
18: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
17: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9 edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
19: 18,47, 12.
20: Co liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
20: To ja też chcę!
19: 24, 30...
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
23: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
22: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
23: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
22: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
0: to będzie ostatnia reklama.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
20: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
24: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
25: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
26: I po reklamie.
27: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love w Radiu SK. Ja zapytałem o to, co robicie wy przed ważnym wydarzeniem, tak żeby wpadł do was spokój. To w kontekście jutrzejszego finału Rolanda Garrosa. Mam wrażenie, że ja stresuję się mniej więcej tak samo jak Maja Chwalińska, może nawet bardziej. Ewelina nagrała swoją radę na eskowym Messengerze.
1: Witam.
0: No cześć.
1: Dla mnie przed jakimś ważnym wydarzeniem są dwie opcje. Pierwsza, wyciszenie się, cisza, koncentracja, albo głośna muzyka i oderwanie myśli od tego, co przyjdzie. Polecam.
0: No dobra, czyli SK i hity na czasie sprawdzą się idealnie.

0: wydarzeniem są dwie opcje. Pierwsza, wyciszenie się, cisza, koncentracja, albo głośna muzyka i oderwanie myśli od tego, co przyjdzie. Polecam.
1: No dobra, czyli SK i hity na czasie sprawdzą się idealnie.

0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Autopromocja.
2: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
3: Odpalamy SK Toy Story Radio.
4: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
5: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
6: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
5: Nie wiem, czy mój tato Baran to wytrzyma.
7: Już chwileczkę, bez paniki.
3: SK Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Sponsorem akcji jest dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99, a ketchup Kotlin jedynie 4,89, kupując dwa.
13: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
14: Wszystko brzmi lepiej
15: w harmonii.
14: Dwa głosy współgrają
15: ze sobą,
14: przekazują z lekkością
15: trudne wiadomości,
14: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
15: betonowy mur.
14: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
15: zostać influencerką.
14: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
15: Harmonizer.
16: Ekstra piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
17: Piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl. To się opłaca.
20: W Bricomarché zakupy zawsze się opłacają, bo najlepsze ceny na Was tu czekają. Na przykład wkład filtrujący Max 4 Plus za jedyne 8,99 przy zakupie 3 sztuk oraz dzbanek Glass Aquafor za 89,99 tylko do 13 czerwca. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
21: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
22: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
23: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto Moto. To tu.
24: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
25: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
26: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
27: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
28: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
29: To będzie ostatnia reklama.
30: Jak rodzinny grill, to tylko z Madej Wróbel. Wypróbuj nowość. Parówki z szynki na grilla. Richtig skład. Fest smagi bez dodatku E. A na przekąskę plasterki do kajzerki, czyli schabna soli morskiej z prostym składem. Szukaj naszych produktów w marketach Dino. Madej Wróbel. Jakie to proste.
31: I po reklamie.
32: Przed chwilą dowiedziałem się, że w Holandii jest problem z pewnym gatunkiem żaby, który ryczy jak krowa, bo jest ich, tych żab, tam za dużo. No to u nas ryczenia nie będzie, będą hity i obiecuję, że wyłącznie śpiewane.

0: Enrique Iglesias, Sean Paul i Bailando w Radiu SK. Niezłe Bailando urządziły sobie też ostatnio zabawki pod łóżkiem i w aplikacji Radia SK, bo ruszyło SK Toy Story Radio. To jest taka specjalna stacja radiowa prowadzona przez zabawki. W wejściach są na przykład alarmy o wejściu ludzi do pokoju, są serwisy informacyjne dla zabawek i wiele, wiele więcej. Zresztą posłuchajcie sami.
1: SK Toy Story Radio.
2: Szukamy pilota już godzinę.
3: Nadchodzi wielka chwila.
4: Mam coś!
5: Tak.
6: Nie no, przecież to nie jest pilot. To jest stary naleśnik.
4: Czekaj, czekaj, posłuchaj mnie.
7: SK Toy Story Radio.
2: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: I to wszystko przy okazji zbliżającej się premiery Toy Story 5 Disneya. Głosy z tego filmu, ale też głosy znane z Radia SK usłyszycie u nas w SK Toy Story Radio, więc pobierzcie apkę za darmo i słuchajcie. Podobno podoba się i najmłodszym, i starszym. Tame Impala i Jenny Dracula, z tym jest podobnie.

0: Alesso i Nate Smith, I Like It. 30 minut do 16. Dzisiaj w Paryżu kibice mają powtórkę z wczorajszych emocji, chociaż dzisiaj bez polskiego akcentu, bo właśnie teraz trwa półfinał panów w tenisowym French Open, tym samym, w którym jutro Maja Chwalińska zagra w finale. Ona skradła serca kibiców właściwie od razu, ten jutro o 15, to już dokładnie doba, nawet mniej. Cała Polska będzie pewnie trzymała kciuki za to, aby Maja poradziła sobie tak pięknie jak do tej pory. A z czym radzicie sobie dzisiaj wy? Lucyna napisała, że u niej eska na słuchawkach na full i zabiera się za mycie okien. Lucyna, to jak dla mnie jest to 2 w 1, albo nawet 3 w 1. Okna będą czyste, potańczyć można, a i trening przy okazji będzie, więc same plusy. I zero minusów.
1: Reklama.
2: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Doktorze, syn znowu kaszle.
5: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
4: Co mogę zrobić?
5: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
6: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
7: Wracamy!
8: Wracają straszny seryjny zabójca, straszna Thursday, straszna matka.
9: Mamo, Mikołaj dał mi uciętą rączkę!
8: I kilku jeszcze innych strasznych bohaterów w naprawdę strasznym filmie. Straszny film w kinach od 5 czerwca. Poleca Radio SK.
10: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
13: 8 lat PreZero Areny Gliwice. Świętujemy razem z Wami podczas największych wydarzeń. Już w czerwcu Guns N' Roses, The Phantom of the Opera i Siatkarska Liga Narodów. Miasto Gliwice zaprasza.
14: Jak rodzinny grill, to tylko z Madej Wróbel. Wypróbuj nowość. Parówki z szynki na grilla. Richtig Squad. Fest smagi bez dodatku E. A na przekąskę plasterki do kajzerki, czyli schabna soli morskiej z prostym składem. Szukaj naszych produktów w marketach Dino. Madej Wróbel. Jakie to proste.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: RTV Euro AGD.
17: Jak okazje?
16: To w euro.
17: Emocje rosną.
16: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo 2 raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż 2 raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.

Taylor Swift, Elizabeth Taylor. I mam pytanie. Macie ochotę na pizzę? Ja mam i okazuje się, że nie tylko ja. Słuchajcie, Maja Chwalińska na konferencji po wygranym wczoraj półfinale Rolanda Garrosa mówiła, że... Mówiła co właściwie? Robi jej sztab trenerski w Paryżu i chyba ich wydała przypadkiem, bo powiedziała, że jej trenerzy mają teraz taki rytuał i codziennie jedzą pizzę. A są tu już od 3 tygodni i Maja martwi się o ich formę po zawodach. No i Maja, jeżeli tak dalej pójdzie i turnieje będą trwały tygodniami, to coś mi mówi, że trenerzy przestaną pizzę w ogóle lubić, bo im się znudzi. I szczerze mówiąc, na pewno nie będą mieli nic przeciwko i tego im i tobie też życzę. A poza tym, jak będzie za dużo, to wiadomo, brzuch boli od pizzy.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
10: Jak rodzinny grill, to tylko z Madej Wróbel. Wypróbuj nowość. Parówki z szynki na grilla. Richtig Squad. Fest smagi bez dodatku E. A na przekąskę plasterki do kajzerki, czyli schabna soli morskiej z prostym składem. Szukaj naszych produktów w marketach Dino. Madej Wróbel. Jakie to proste.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
12: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
14: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
15: Czuję moc, a moje

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Beskidy na czasie.
3: Cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Sporo się będzie działo w najbliższą sobotę w Węgierskiej Górce. Otóż przed nami na bulwarach w Węgierskiej Górce końska zajawka. Co się będzie działo, o tym powie Agnieszka Terlik z Ośrodka Promocji Gminy.
4: Będzie można podziwiać piękne konie, obserwować zmagania zawodników w konkurencjach sportowych, a także spędzić czas w wyjątkowej atmosferze, która co roku przyciąga.
3: Wydarzenie startuje w najbliższą sobotę o godzinie 11. Tymczasem 19, 20, 21 czerwca dni żywca 2026 w programie koncerty, gry, zabawy. Sporo się będzie działo. Więcej info w sieci na mckżywiec.pl.
5: Słowo piątek zawsze brzmi dobrze, a gdy to piątek, który równie dobrze może być też częścią długiego weekendu, no to brzmi jeszcze lepiej. Mam nadzieję, że możecie korzystać, a nawet jeżeli nie, to hity na czasie pomogą na pewno. Tak jak ten, Shawn Mendes, Stitches.

0: TikTok od Kaszy brzmi letnio, prawda? Ale teraz zrobi się gorąco, bo czas na SK in the Sun.
1: Na zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago.
0: Trwa konkurs, w którym opowiadacie, jak wrzucacie na luz w wakacje i jak sprawiacie, że gorące lato macie przez cały rok. Na sk.pl można się cały czas zgłaszać i tam zgłosiła się też Malwina. Cześć Malwina.
2: Hejka, hejka.
0: Ty napisałaś, że zostałaś wrzucona na luz tak siłą. Powiedz mi, co się stało?
2: No, nabawię.
0: Oj, wiesz co? Malwinka, chyba mikrofon musisz bliżej, bo coś przestałem cię słyszeć nagle. Jeszcze raz, co się stało?
2: Na jednym z moich pole dance'owych treningów coś nawywijałam i coś strzeliło w kolanie.
0: Ach, rozumiem. No dobra, czyli do tej pory to pewnie byłaś bardzo zabiegana, zakręcona na tych pole dance'owych treningach, no i działo się sporo, a tu teraz nagle trzeba zwolnić, co?
2: Tak, tak. No zostałam siłą, tak jak pisałam, wrzucona w odpoczynek. Poza tym pracę też mam taką, że sporo się ruszam, prowadzę zajęcia na siłowni. Jestem też trenerką, więc wszystko, co dotychczas robiłam, chciałam zastopować siłą.
0: Wow, czyli jeden wielki odpoczynek, taki, którego wcale pewnie nie chciałaś. Ale tak po jakimś czasie to można stwierdzić, że odpoczynek też bywa spoko, co?
2: Tak, no właśnie po morzu wylanym łez stwierdziłam, że chyba tego po prostu potrzebowałam i moje ciało tego potrzebowało.
0: No widzisz.
2: Mi tam gdzieś wrzuciło stop i...
0: Mm-hmm. No to tak miało być. Malwina, słuchaj, mam coś dla ciebie. Na odpoczynek i na gorące lato i na wrzucanie na luz też. Po pierwsze, mam dla ciebie zaproszenie dla czteroosobowej ekipy na rozpoczęcie lata w Santago 20 czerwca. Po drugie, nocleg.
2: Rewelacja.
0: Po trzecie, 500 kieszonkowego, do tego wszystkiego jeszcze

0: spotkanie z ekipą Eski, koncert gwiazdy i w ogóle będzie się działo. Co ty na to?
1: Rewelacja.
0: No to rewelacja.
1: Nie, na luz mi pasuje. Nie, była taka kontuzja teraz, myślę.
0: A widzisz, opłaciło się. Malwina, w takim razie to ty i twoja ekipa wrzucacie na luz już na pewno, a jeżeli wy też chcecie, to zgłaszajcie się już teraz na sk.pl. Radio
2: SK. Na wspólną zabawę zaprasza sponsor konkursu, właściciel parku wodnego Santago. www.santago.com.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek, a

0: Nie wiem jak wy, ale ja bardzo chciałbym usłyszeć ją na żywo. Adele i Set Fire to the Rain w Radiu SK 27 minut przed 17. Jak na razie Adele nie planuje żadnych koncertów. Szkoda, bo to byłaby piękna niespodzianka, gdyby się coś takiego wydarzyło. A właśnie, w tym temacie jedni lubią niespodzianki, inni lubią niespodzianki robić innym. My w SK lubimy za to pomagać wam w sprawianiu uśmiechów. Na Facebooku Radia SK napisała do mnie Marzena z misją specjalną, a raczej ze specjalnym przekazem.
1: Witam serdecznie.
0: No hej.
1: Mój mąż Arek właśnie skończył 50 lat i chciałam mu przekazać najserdeczniejsze życzenia. A ponieważ lubię niespodzianki, to właśnie wymyśliliśmy wycieczkę do Miami, słuchamy waszego radia i chcieliśmy mu życzyć dużo zdrowia, uśmiechu, spełnienia marzeń. Od Marzeny, Julii i Wiktorii. Dziękuję bardzo.
0: No dzięki, dzięki. I od Radia SK też jakby co, wszystkiego najpiękniejszego. Wszystkie hity zaczynają się w SC Marshmallow zaraz u nas.
2: Autopromocja.
3: Legenda powróciła w Radiu SK. W każdy piątek od 20. SK Live Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Live Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
2: Autopromocja.
5: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Uwaga! Zabawki przejmują eskową antenę.
7: Wszyscy tutaj do zabawki.
8: Znowu będziemy mogli dawać dzieciakom radość.
3: Wejdź do muzycznego świata Disneya i Pixara.
5: SK Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia SK. A potem ruszaj obejrzeć Toy Story 5 Disneya i Pixara.
10: Tylko w kinach od 17 czerwca.
11: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
12: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
13: Sportowe emocje na światowym poziomie w parku tenisowym Olimpia w Poznaniu. Od 14 do 20 czerwca zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy mężczyzn ATP Challenger Enea Poznań Open. Zagrają zawodnicy z pierwszej setki rankingu ATP, uczestnicy Wielkiego Szlema i czołowi tenisiści z Polski. Do tego kino plenerowe, strefa równowagi mentalnej, akcja z klasą na korty oraz strefy atrakcji dla dzieci. Sprawdź szczegóły i kup bilet na eneapoznanopen.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
14: Jak rodzinny grill, to tylko z Madej Wróbel. Wypróbuj nowość. Parówki z szynki na grilla. Richtig skład. Fest smagi bez dodatku E. A na przekąskę plasterki do kajzerki, czyli schabna soli morskiej z prostym składem. Szukaj naszych produktów w marketach Dino. Madej Wróbel. Jakie to proste.
15: I po reklamie.

0: Marisa i Odkochaj Wesce. Nie Marisa, a Mirra ma na imię jutrzejsza przeciwniczka Mai Chwalińskiej. O 15 jutro finał French Open. Można już pomyśleć o popcornie na tę ucztę, ale można też pomyśleć o tym, jak się uśmiechnąć i aby się uśmiechnąć dzięki postaciom i głosom, które naprawdę dobrze znacie. W aplikacji Radia SK czeka już na Was SK Toy Story Radio, a tam dzieją się na przykład takie rzeczy.
1: Matko jedyna, jak dobrze, że mnie ktoś porządnie nakręcił. O, już jesteśmy na antenie. Halo, halo, tu DJ Sprężynka. Witam z najlepszego miejsca na świecie, czyli dziecięcego pokoju. Miejsca, gdzie każda zabawka ma swój głos.
0: To wszystko przy okazji premiery filmu Toy Story 5. To 17 czerwca, ale słuchać można już dzisiaj, teraz w apce SK. Radio SK. My heart is a ghost town.

0: Reklama.
1: Amiga Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminie.

0: regulaminy promocji w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Jak rodzinny grill, to tylko z Madej Wróbel. Wypróbuj nowość. Parówki z szynki na grilla. Richtig Squad. Fest smagi bez dodatku E. A na przekąskę plasterki do kajzerki, czyli schabna soli morskiej z prostym składem. Szukaj naszych produktów w marketach Dino. Madej Wróbel. Jakie to proste.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
4: Pół w dół z MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
5: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: I po reklamie.
10: Jeżeli nie mieliście dzisiaj wolnego, to istnieje szansa, że właśnie teraz meldujecie się w samochodzie i wracacie do domu. I można odpalać weekend. O tego wam właśnie życzę i muzycznie o to zadbam. Mati Fuczyło to ja, a on to Alex Warren i Ordinary. I dokładnie 17.
11: They say the holy water's watered down. And this town's lost its

Jonathan, Bledka i Gibbs. I rusz, a teraz idziemy na uczelnię, albo właśnie nie idziemy. Ukazały się, słuchajcie, badania, które mówią o tym, ilu studentów w Polsce tak naprawdę kończy studia. Okazuje się, że przed zdobyciem dyplomu rezygnuje nawet 40% osób, które studia rozpoczęły. Jak mówią, chodzi głównie o to, że za dużo jest teorii, za mało praktyki, no i sporo osób czuje, że studia wcale na rynku pracy nie pomogą. Czyli ich zdaniem, gdy uczelnia mówi, to ci się przyda, to rynek pracy odpowiada, pierwsze słyszę. Za to hity przydają się zawsze. Zara Larsson i Midnight Sun.

0: Od dnia premiery do jeszcze bardzo niedawna moja mama miała ten hit ustawiony jako ten, który słyszymy, kiedy się do niej dzwoni. LP Lost on You, 29 minut po 17. Muszę wam powiedzieć, że znam tekst tego utworu już doskonale na pamięć o każdej porze dnia i nocy. Jestem w stanie go wyrecytować, ale nie o tym teraz. Patrzę na to, co dzieje się na mączce, czyli na kortach w Paryżu. Właśnie teraz trwa półfinał wśród panów tenisistów i to taki bardzo poważny półfinał, bo to już czwarty set w meczu Mensik-Zveriev i dwóch naszych sąsiadów walczy bardzo dzielnie. Sąsiadów, bo to Czech i Niemiec. Jak na razie wygrywa Niemiec, Aleksander Zveriev, ale mnie zastanawia coś innego. Otóż ten mecz zaczął się po 14:30, to już 3 godziny. Panowie biegają po korcie jak szaleni. Zastanawiam się, czy oni przebiegli już jeden maraton, czy raczej dwa. Radio SK. A to jeszcze nie koniec, to ile oni kroków nabiją.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro!
3: Emocje rosną!
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
5: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
7: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
8: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
7: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
8: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
7: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
13: I po reklamie.

6 minut do 18 w piątek to Maciej Musiałowski i Flora. Jeszcze w ostatni piątek to była propozycja do gorącej dwudziestki, a jak będzie tym razem? Tego dowiemy się już za chwilę, bo za chwilę rusza gorąca dwudziestka. Michał Sobkowski razem z wami odliczy 20 największych hitów, na które głosujecie wy na sk.pl, a potem dzisiaj też szykujemy się na SK Live Remix, czyli klub można urządzić sobie w domu, albo w aucie, albo gdzie tylko chcecie. Matifu czuło, dzięki za dziś.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chimica Farmaceutica SPA.
3: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Cut Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 zł za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Pół w dół z MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: 8 lat PreZero Areny Gliwice. Świętujemy razem z Wami podczas największych wydarzeń. Już w czerwcu Guns N' Roses, The Phantom of the Opera i Siatkarska Liga Narodów. Miasto Gliwice zaprasza.
7: Jak rodzinny grill, to tylko z Madej Wróbel. Wypróbuj nowość. Parówki z szynki na grilla. Richtig Squad. Fest smak i bez dodatku E. A na przekąskę plasterki do kajzerki, czyli schabna soli morskiej z prostym składem. Szukaj naszych produktów w marketach Dino. Madej Wróbel. Jakie to proste.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Beskidy na czasie.
12: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. W Żywcu ruszył Park Run, bezpłatne spotkanie biegowe w Parku Habsburgów. To inicjatywa dla wszystkich biegaczy, rodzin z dziećmi i seniorów, niezależnie od kondycji. Ma integrować mieszkańców wokół wspólnej aktywności, a plusem jest trasa, przyznaje Magdalena Schrzanowa.
13: Rewelacje na trzy pętle, czyli bezpiecznie, ludzie się ciągle gdzieś tam spotykają, pozdrawiają. Bardzo, bardzo rodzinna i bezpieczna trasa.
12: Spotkania odbywają

się w każdą sobotę o 9 rano i mają się na stałe wpisać w kalendarz wydarzeń w Żywcu. A więcej ciekawych wiadomości z naszego regionu, co jeszcze można robić w wolnym czasie, oczywiście na sk.pl. Dobrego, przyjemnego, długiego weekendu.

0: Nie ma, że długi weekend. Piątek jest, to jest i gorąca 20 radialska. Piątek, 5 czerwca i punktualnie godzina 18. Państwo pewnie wiedzą, że mamy taki projekt, ale może ja przypomnę.
1: SK Toy Story Radio.
2: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: To właśnie w aplikacji Radia SK można przenieść się do świata zabawek. To wszystko oczywiście i w związku z Dniem Dziecka, i w związku z tym, że już od 17 czerwca w kinach Toy Story część piąta. Nasza poranna ekipa, czyli Janka Skama i Wiktor, są tam nawet głosami w tej piątej części. Jestem też ja. Wcześniej tego nie mówiłem, więc mówię, ogłaszam wszem i wobec. Mam dosłownie kilka słów do powiedzenia tam, bo jestem obłąkanym królikiem z bębenkiem. Jeśli zobaczycie obłąkanego królika z bębenkiem, który mówi klik, klik, klik, to moim głosem. A czemu o tym mówię? Mówię o tym, ależ teraz to będzie nadużycie. Mówię o tym, ponieważ okazuje się, że pracowałem przy jednym z projekcie z Taylor Swift. Przy jednym i tym samym projekcie. Ten projekt to właśnie Toy Story 5. Taylor Swift napisała numer właśnie do tego filmu. Jak mówi, to był muzyczny odlot i powrót do domu w tym samym czasie. No to posłuchajmy tego powrotu do domu. Taylor Swift, szanowni państwo, z Toy Story 5. I knew it, I knew you. Już teraz, Michu Sopkowski. Witajcie. Klik, klik, klik.
3: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: dwóch dzisiejszych nowości gorącej 20 lat Jaska, wcześniej Illenium i Ellie Goulding, czyli Don't Want Your Love, spadek z 14 na 20. Pewnie Państwo wiedzą, że my w tym tygodniu i w przyszłym też o tej porze mniej więcej rozdajemy bilety na koncert The Black Eyed Peas, który w ramach Warsaw Music Festival już dosłownie bardzo, bardzo, bardzo niedługo. I ja mam tu napisane na sk.pl, od poniedziałku do czwartku codziennie możesz zgarnąć bilety na koncert, a w każdy piątek bilety na koncert i wyjątkowe meet and greet z zespołem. Tak tu jest napisane, że ja mam wam spotkanie z The Black Eyed Peas rozdać. No i co ja mam biedny zrobić? No jasne, że to zrobię. Więc czym prędzej wbijajcie na sk.pl albo oczywiście wchodźcie do naszej aplikacji i się zgłaszajcie i przekonujcie, że to właśnie do was powinny trafić nie tylko bilety na The Black Eyed Peas, prawdziwą legendę, ale również chcielibyście się z nimi spotkać. Możecie nawet napisać, co byście powiedzieli, o co byście zapytali o formację The Black Eyed Peas podczas takiego spotkania. Szanowni Państwo, przed nami kolejny numer, który swoją premierę miał w tym tygodniu. To Dawid Podsiadło, który mocno szykuje się do swojej trasy koncertowej i ma nowy materiał. I ten nowy materiał ma ukazać się jesienią tego roku. Jeśli chodzi o numer Na Błysk, który zagram wam za chwilę, tutaj będzie dokładny cytat z artysty, proszę bardzo. To stosunkowo nowy tytuł utworu, który to ten utwór jest ze mną od paru lat. Jest tak z piosenkami, że czasami nie chcą puścić i przypominają się. Mówią, hej, kiedyś mieliśmy fajne chwile. Może pokażmy je wszystkim, baranie. To jest cytat, żeby nie było najmniejszych wątpliwości. Dawid Podsiadło, Na Błysk, szanowni państwo. Dowód na to, że wszystko ma swój czas.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Cześć, tu Dawid Podsiadło, a to jest mój najnowszy singiel w Radiu Esce.

0: Wiktor Waligura, 4 pory roku, miejsce 17 dzisiaj, a było 15. Było 9, dziś 18. Bibi Rexha i Faithless New Religion to jest drugi numer maja w podsumowaniu statystycznego Dawida, jeśli chodzi o gorącą 20 Radia SK. Mówię oczywiście o numerze New Religion. Teraz numer, który może wejść do tego podsumowania już w czerwcu, a potem w lipcu na przykład podbić to podsumowanie. Czemu nie? Mikolas i Trips, doskonale nam znane, nagrali razem numer Hard to be Humble, który swoją premierę miał kilka dni temu, prepremierę chyba tak naprawdę, bo premiera to w sumie teraz jest. Prepremierę miał w Ostrawie, a teraz będziecie mogli usłyszeć go w radiu. Hard to be Humble, Mikolas i Trips, szanowni państwo, bardzo, bardzo proszę.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: 15, dziś po awansie z 16 i Mr. Know It All. Tu jest z kolei spadek z miejsca 10 z tej pierwszej górnej dziesiątki na pozycji numer 16. Po krótkiej przerwie kolejny spadek z pierwszej dziesiątki i równie bolesny, bo na 14 z 8 spada Gibbs i Win. To dosłownie za chwilkę.
1: Autopromocja.
2: Legenda powróciła
3: w Radiu SK w każdy piątek od 20.
4: SK Remix.
3: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
5: A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
6: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
5: SK Remix już w piątek po 20.
3: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
7: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: teoria
1: i praktyka.
0: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Oto on. Książę Eterni. Obrońca tajemnic Zamku Posępnego Czerepu. Razem z przyjaciółmi snów będzie bronił zamku przed diabelską mocą Skeletora. Legendarny He-Man w filmie Władcy Wszechświata. W kinach od 5 czerwca. Poleca Radio SK.
4: Wracamy!
3: Wracają. Straszny seryjny zabójca. Straszna Thursday. Straszna matka.
5: Mamo, Mikołaj dał mi uciętą rączkę!
3: I kilku jeszcze innych strasznych bohaterów w naprawdę strasznym filmie. Straszny film w kinach od 5 czerwca. Poleca Radio SK.
6: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
7: Jak rodzinny grill, to tylko z Madej Wróbel. Wypróbuj nowość. Parówki z szynki na grilla. Richtig Squad. Fest smak i bez dodatku E. A na przekąskę plasterki do kajzerki, czyli schabna soli morskiej z prostym składem. Szukaj naszych produktów w marketach Dino. Madej Wróbel. Jakie to proste.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: I po reklamie.

Escape Skid. No hesitation.

0: Mister 14 dziś w gorącej 20 Radio SK to Gibbs Dope House i For Money, czyli Win. Teraz będzie kolejna premiera. Trio włoskie, Meduza, powinniście kojarzyć nie tylko z anteny Radio SK, ale również z anteny Radio SK. W sensie mam na myśli nie tylko po singlach, ale również z projektu SK Live Remix, bo oni tam się pojawiają. Po raz kolejny dziś wieczorem i w nocy i jutro nad ranem akurat oni nie, ale skład jest naprawdę przewielebny. Zacznę od tego, że najpierw 2 godziny dobrze zremiksowanych eskowych numerów. Później przypomnę State of Trance od Armina Van Burena. Szczegóły macie oczywiście na sk.pl. No i oczywiście w apce, jeśli mielibyście ochotę już teraz... Nie, no teraz to nie, bo teraz jest gorąca 20, ale jeśli mielibyście kiedykolwiek tak naprawdę chcieli wkręcić się w klimaty EDM-owe, taneczne, to jak najbardziej jest tam stream SK Live Remix i tam się dużo dzieje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Meduza premierowo, tak, Meduza premierowo w gorącej 20 Radia SK razem z Rani. Rani, kto wiedział, że Rani w języku hindi oznacza królową? Ja na przykład nie wiedziałem, a okazuje się, że Shannon Hilversum ma prababcię albo babcię, która pochodzi z Surinamu i tak miała właśnie na imię i na jej cześć właśnie występuje pod takim pseudonimem. Meduza i Rani Silence premierowo, bardzo proszę.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

byli na 18, dziś są na 13. Kuba i Kuba i stygnie lato w gorącej 20 Radia SK. Stygną zaproszenia na koncert i na zaproszenia na spotkanie Meet and Greet z The Black Eyed Peas. Wszystko na sk.pl do zgadnięcia, tylko dajcie mi znać ten ostatni moment na to, żeby się zgłosić bardzo konkretnie do tej rundy naszej zabawy. Koncert za dni kilkanaście wcześniej, bo dokładnie za tydzień, nowy album od Olivia Rodrigo. You seem pretty sad for a girl so in love. Czyli koszmar prowadzącego, koszmar DJ-a. Wyglądasz na całkiem smutną, jak na tak zakochaną dziewczynę. Tak chyba możemy przetłumaczyć ten tytuł. Drop Dead. Chciałem tylko powiedzieć, bo tutaj się rozwinąłem chyba trochę za mocno. To po prostu druga z dzisiejszych nowości w gorącej 20 Radia SK. Miejsce 12. Olivia Rodrigo.

0: 6 dziś na 11 w gorącej 20 Radio Jasko to Jazzy i Can't Deny It. Miejsce 11 oznacza, że pierwsza dziesiątka już tuż za pasem, a w niej jeszcze jedna Taylor Swift, tym razem już z notowania. Tame Impala i Jenny, czyli prawdziwi rekordziści. Kygo i Khaliz, Justin Bieber, Nicki Minaj, męskie granie orkiestra, Bausa, Dawid Podsiadło. Zostańcie ze mną koniecznie. Radio
1: SK. Autopromocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty po prostu dałeś się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Amiga Days w RTV Eura GD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amiga. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amiga Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
7: Jak rodzinny grill, to tylko z Madej Wróbel. Wypróbuj nowość. Parówki z szynki na grilla. Richtig Squad. Fest smagi bez dodatku E. A na przekąskę plasterki do kajzerki, czyli schabna soli morskiej z prostym składem. Szukaj naszych produktów w marketach Dino. Madej Wróbel. Jakie to proste.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejski

0: niską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Do Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
0: I po reklamie.

0: Mam wrażenie, że ktoś w tej godzinie się ucieszy. Jestem przekonany, że ktoś się ucieszy. Za zaproszenie na The Black Eyed Peas i za zaproszenie na spotkanie Meet and Greet właśnie z tym zespołem przy okazji Warsaw Music Festival. To już za dni kilkanaście. W dolnej dziesiątce, że przypomnę, dwie nowości. Na miejscu 19 Ale Farben i Body Talk, a na miejscu 12 Olivia Rodrigo Drop Zero. Po zanotowaniem dwa dni od Bledki, a także Alex Warren również nie zmieścił się do gorącej dwudziestki z hitem Fever Dream. Nie przedłużając, pierwsza dziesiątka, oni też pojawiają się w Eska Live Remix. Przypomnę, to nasze taneczne pasmo powróciło i gramy wam dziś bardzo ładnie zmiksowane numery, łącznie z Arminem Wembrynem i jego State of Trance po godzinie 20. Armin po 22. Mówię o Bausa. Magnetic już teraz z drugiego na dziesiąte. Michu Sowkowski, witajcie, zapraszam.
1: Gorące

13 na 9. Dawid Podsiadło, szanowni państwo, gorąca 20 Radia SK i sezon. A teraz czas na kolejną premierę. Doskonale znany, dał się poznać z numeru Fast Cars and Superstars i z tego numeru doskonale znany Christian Marki ma nową propozycję Solea i Summer is Magic premierowo.

0: Just the Way You Are w remiksie Davida Guetty to Milky, miejsce siódme. Wcześniej miejsce ósme, czyli Taylor Swift, Elizabeth Taylor. Trzecie miejsce w podsumowaniu maja 2026, jeśli chodzi o gorącą 20 Radia SK. A ten podkład świadczy tylko o jednym, o tym, że szukam naprawdę sporego fana do Black Eyed Peas i chyba takiego znalazłem. Boguś, cześć, dzień dobry.
1: Cześć, witam.
0: Witam serdecznie po raz pierwszy z tego, co wiem, na antenie Radia SK. Słuchaj, ty musisz mi opowiedzieć tę historię sprzed kilku lat, kiedy The Black Eyed Peas pojawili się na Sylwestrze, prawda? W Zakopanem. Ty się o tym dowiedziałeś i to chyba dosyć mocno wpłynęło na twoje dalsze poczynania. Co zrobiłeś?
1: Tak. Powiem ci szczerze, odwołałem domówkę. Miałem mieć u siebie domówkę.
0: Okej.
1: Okay. Trochę się zachowałem nie tak, ale pojechałem prosto do Zakopanego. Od rana, pod samymi bramkami, ubrany, uwaga, pampersa, stałem tam.
0: Powiedz, że to był nie tylko pampers.

0: Żeby być jako pierwszy pod sceną, musieć iść do toalety po prostu być tam pod samiutką sceną i udało mi
1: się. I
0: do samego końca koncertu nie musiałem iść do toalety.

0: Powiedz, że to był nie tylko Pampers.
1: Żeby być jako pierwszy pod sceną, musieć iść do toalety po prostu być tam pod samiutką sceną i udało mi
0: się. I to się wydarzyło.
1: Do samego końca koncertu nie musiałem iść do toalety.

0: 2023, tak przywitałem ten nowy rok.
1: Czyli ja dobrze wnioskuję, że pielucha została wykorzystana?
0: No, dwa razy.
1: Dwa! Wiesz co?
0: Ale tylko na...
1: Nie, to na jedyne, to dobrze.
0: Dwójki.
1: Dobrze, dziękuję, że o tym wspominasz. O tym, jakie to uczucie, to już może poza anteną mi opowiesz, dobra? Bo ja, wiesz, każdy z nas kiedyś był w takiej sytuacji, ale nie pamiętamy, a ty pamiętasz, bo to było kilka lat temu. Boguś, tak. Słuchaj, czy ty wiesz o tym, no bo się zgłosiłeś, że rozdajemy bilety na The Black Eyed Peas w ramach Warsaw Music Festival, a wiesz, że piątek jest wyjątkowym dniem, jeśli chodzi o to rozdawnictwo, czy nie wiesz?
0: Nie wiem, ale chyba się spodziewam, czyżby, no nie wierzę.
1: Jeżeli spodziewasz się tego, że spotkasz się ze Black Eyed Peas, to jest dobre spodziewanie się!
0: Niemożliwe, no nie! Muszę wziąć podwójny zapach pieluch.
1: Nie, wiesz co, to się będzie działo w takim cywilizowanym miejscu, więc chyba nie będzie takiej potrzeby. Chyba, że to ze szczęścia. Jak już ich zobaczysz. Boguś, nie rozwlekajmy się w tym temacie. Boguś, nie dość, że zaproszenie na The Black Eyed Peas w ramach Warsaw Music Festival, to jeszcze meet and greet z ekipą. Będziesz mógł ich poznać i opowiedzieć im tę historię, którą podzieliłeś się właśnie teraz na antenie
0: radiańska. Powiem.
1: Boguś, świetnego koncertu, chociaż jestem przekonany, że nie muszę ci tego życzyć. Wszystkiego dobrego.
0: Super, dzięki.
1: Boguś już jest na meet and greet. Za tydzień o tej porze poznamy drugą osobę, która na spotkanie z The Black Eyed Peas się wybierze, a cały przyszły tydzień to również rozdawnictwo zaproszeń na ich koncert. Wbijajcie na sk.pl, mocno zapraszamy. Lost Frequencies, który pojawia się również w ramach SK Live Remix, teraz ma nowy numer, Live It All, gram premierowo, bardzo proszę.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

Spektakularnie, dokładnie tak. W podsumowaniu maja od statystycznego Dawida to jest miejsce pierwsze, najpopularniejszy hit ubiegłego miesiąca w gorącej Tame Impala i Jenny Dracula w remiksie. No i to jest też, no już za chwilę rekordzista, mogę chyba śmiało tak powiedzieć, bo 15 notowań, a tylko jeden numer w historii gorącej dwudziestki, tej nowej gorącej dwudziestki miał 16 notowań. To Taylor Swift Love Story w remiksie Disco Lines Remix, więc wszystko wskazuje na to, że za tydzień będziemy mieli wyrównanie rekordu, no bo tak, żeby z szóstego wypaść, chociaż no różne rzeczy się zdarzyły w gorącej 20 Radia SK. Za tydzień może być niezłe świętowanie. Tymczasem też fajne świętowanie na miejscu piątym, bo z 12 w górę. Andy Dust, Harris i Zokaria.

0: się wszyscy!
1: 13 lat, 13 lat po wspólnym If I Lose Myself, Alesso i One Republic znów nagrywają razem In Your Eyes przed chwilą premierowo w ramach wszystkie hity zaczynają się wesce. O, takie są fakty, szanowni państwo. Za chwilę jeszcze jedna premiera będzie, tak? Nowy Alex Warren, ale wcześniej po krótkiej przerwie miejsce czwarte z 7 na 4 właśnie niedaleko podium Kygo i Khalid, Save My Love.
2: Radio SK. Reklama.
3: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Model, Jade Lickely. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronome.com.

0: Forum Festiwal Praga. Poleca Radio SK.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Jak rodzinny grill, to tylko z Madej Wróbel. Wypróbuj nowość. Parówki z szynki na grilla. Richtig Squad. Fest smagi bez dodatku E. A na przekąskę plasterki do kajzerki, czyli schabna soli morskiej z prostym składem. Szukaj naszych produktów w marketach Dino. Madej Wróbel. Jakie to proste.
8: I po reklamie.

0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Od 23 dzisiaj Kaigo w ramach Esca Live Remix. I na miejscu czwartym w gorącej 20 Radia Esca razem z Khalidem Save My Love z siódmego na to czwarte. Alex Warren i Fever Dream wypadł z notowania, ale być może już za tydzień liczba Alexów Warrenów w gorącej 20 będzie się zgadzać, bo mamy premierowo numer Passenger, który również trafia do propozycji, do listy.

0: Premierowo Alex Warren i Passenger. A teraz już tylko pierwsza trójka na tym trzecim z piątego Talk to You, czyli Another i 54 Ultra.
1: SK Beskidy.

0: Justin Bieber i Nicki Minaj. Beauty and the Beat, miejsce drugie gorącej dwudziestki Radia SK na pierwszym. A na pierwszym, no nuda straszna, no na szczycie, w zeszłym tygodniu na szczycie, w tym męskiej grani orkiestra 2-2-6, czyli nareszcie.
1: SK Beskidy.
2: To jest najpopularniejszy hit w Polsce. Ja się

0: od dawna to wiem.
1: A was ciągnie do tego numeru i tak już od 2 tygodni. W sumie to od 4, bo on był już na 1, później na 2, później na 1, znowu na 1. No mówię, że nuda przecież, no. Na 3 Talk to You, czyli Another i 54 Ultra. Z 5 na to 3. Z 3 na 2 Justin Bieber i Nick Minaj, czyli Beauty and the Beat. I na miejscu 1, bez zmian od zeszłego tygodnia, Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, czyli męskie granie orkiestra, czyli singiel Nareszcie. Ciekawe, jak to będzie za tydzień. Gorąca 20 oczywiście co piątek po godzinie 18. I za chwilę SK Live Remix z Arminem Wymiorenem po godzinie 22, a my słyszymy się wyjątkowo jutro po godzinie 9. I dla mnie to będzie wyjątkowo miłe spotkanie. Michu Sapkowski, wielkie dzięki, cześć. Radio
2: SK. Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do 1 000 000 km z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Chcesz wiedzieć?

0: wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą,
1: przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
2: Harmonizer.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, The Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
5: I po reklamie.
6: Beskidy na czasie.
7: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. 13 i 14 czerwca w Żywcu odbędzie się druga edycja biegu przetrwania Ninja. Zgłoszenia przyjmowane są online, liczba miejsc limitowana. Tymczasem wielkimi krokami zbliżają się dni Żywca 2026. 19, 20, 21 czerwca w programie m.in. koncert muzyki filmowej, kino na leżakach, potańcówka i znacznie więcej. A już 4 lipca Osypek Fest w Amfiteatrze pod Grojcem wystąpią m.in. Mariusz Kalaga, Tymek i Kapela Pieczarki. mckżywiec.pl, tam więcej informacji. Trzymajcie się, cześć!
4: To jest SK Live Remix.

0: wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
1: Autopromocja.
2: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
3: Odpalamy SK Toy Story Radio.
4: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
5: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
6: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
5: Nie wiem, czy mój tata Baran to wytrzyma.
7: Już chwileczkę, bez paniki.
3: SK Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
1: Autopromocja.
9: Reklama.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
12: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
11: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
12: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
11: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
13: 8 lat PreZero Areny Gliwice. Świętujemy razem z Wami podczas największych wydarzeń. Już w czerwcu Guns N' Roses, The Phantom of the Opera i Siatkarska Liga Narodów. Miasto Gliwice zaprasza.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Jak rodzinny grill, to tylko z Madej Wróbel. Wypróbuj nowość. Parówki z szynki na grilla. Richtig Squad. Fest smagi bez dodatku E. A na przekąskę plasterki do kajzerki, czyli schabna soli morskiej z prostym składem. Szukaj naszych produktów w marketach Dino. Madej Wróbel. Jakie to proste.
16: I po... To jest SK Live Remix.

0: wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. I po reklamie.
0: To jest SK Live Remix.

0: lat Prizero Areny Gliwice. Świętujemy razem z Wami podczas największych wydarzeń. Już w czerwcu Guns N' Roses, The Phantom of the Opera i Siatkarska Liga Narodów. Miasto Gliwice zaprasza.
1: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Odell, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jak rodzinny grill, to tylko z Madej Wróbel. Wypróbuj nowość. Parówki z szynki na grilla. Richtig Squad. Fest smagi bez dodatku E. A na przekąskę plasterki do kajzerki, czyli schabna soli morskiej z prostym składem. Szukaj naszych produktów w marketach Dino. Madej Wróbel. Jakie to proste.
4: I po reklamie.
5: To jest SK Live Radio.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
4: I po reklamie.
5: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Armin van Buuren i jego Estate of Trance.
6: For all the best.

0: check astateofmass.com or join discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. I po reklamie.
2: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Przed wami Kygo.

0: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
1: Odpalamy SK Toy Story Radio.
2: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
3: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
4: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
5: Nie wiem, czy mój tata baran to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
1: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
8: Autopromocja.
9: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. I po reklamie.
10: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Lost Frequencies.